Wutoru Sternata Julia, 12 Menschenu Popečeche, witajcie do Boranie, a jeli znosce popoču na nuach niedze, znaczteš do dola, potom sodere tam wotscherst, wiecie, dobro jezbu wam, a jeli macie lust, pon nam postrzelcie też raz jene foto, my bochmy so jara przez to weselili, pon my też wiemy, że wy nikak zcze, a na kotre właśnie możemy też na was myslić, gdyż na przykład na niekakich chorach. A dżęca skierę wiat z mruczelu dyszli słońca w uladamy, możne są szwiele, a też nie wytra przy maksymalnie 25 stopniach, też wiecie, kojte budże. Haj, a dyszpaladamy potem na jutrzyszu sredu, no haj, to budże niekak podobne kaj dżęca, ale znano zaso wiat ze słońca, też maksymalnie około 25 stopniu. A ja potem poladamy i żaraz na czwartk. Dosze zmiemy też tak 27 stopniu, a od piatka potem kłodniszo ze szwielemi a niewiedrami.

0: Steffen Kostorš, njedyši kolega. Netko serbskim rozhlasu won runje bije 5:16. Haj tobě čera zaso perfektne bić volibuluje vetro, to su nudom jacori rajere čera rekli, ve votruje je radio Zadkula pozastavo, zo by z pjateje stacije svoje bić ture rozpravjavo. 16 mustvo tam svunšku vodybki vojovaše a po večeru vet je Felix Cysz.
1: Komu szczerosze biczwiedro we Łotrowie dosało nie za to miachu jeszcze pulstejo, gdyż z nim leżał sym o woliboli zczyjować, a z dobą na Łotrowsku cyrki ladać, na polat, kotryż nidzie druże tak nie masz. K tomu se dachu burgery, a curry kubaska, cyle czerstwe z grilla, toszo miachu Łotrowczynio jeszcze od swoje technoparty kunst tydzenia stejo, tak Erik Bulank.
2: Na hej, dus mumu su dostali za možemo mu jednu staciju, sad smo mu se gledali prali za cemu na tom koncizinu jen gliži koncizina kvačinč, a za to vesku dola smo mu sobotu gledali jednu svojsku parti organizovali zase za jako, also od naš mođine, dok smo da tu sama jednik posljednje to nismo mili, a dola smo prali za ovo cemu, da smo nešto malo startovač, a hej, knjih smo vidjeli kave ljudi neke sobotu šinu, kave ljudi neke punđelu budu šinč, to tak malo s češko bo kak ljudi, ale ja si myslím, že jsme to tohle jara gutingu staneli.
1: Štyroch štaflach vojovach u mustva abo dybki, tunkroč s mienami kajš cypl katy cyketarušk, štož bych u serbsce studenča, mietelčki a boran, to bych u nanojo ze svojimi dječimi, a bala lesna sonina, štož je mody cuk, kiše so na riach zeznau a bžinže zevše elakých serbskich vieskov. Na koncu pak bych u najlepší turnira serbska raketa wokovo Metoda Hoze a Majku Džisvokec, oni přesadžichu so finálu přečivo mustvě Peter Kluč.
3: A ja si musím za so te narača od Kiliana, ja rocim da bude, dokud se to o své vilde bude, ja pravil 4 a 5, zade so, a to bom potajko nie uva vilde učinit.
1: Poměrně jednora věc večera moto, večera měnujci tank top, štož je spodnia abo športová košla, při temperaturách okolo 25 stopňů měchu to mnozy samozrozumlivě zdrasčené.
0: A ja krótke video tomu namakać też jeżo w socjalnych syczach. Tam są też dalsze video czeroszego wieczora, któryż może czy się jeżno wobladać. Felix Cysz rozprawia się. A ja nieszto jeszcze, dokąd je tam szło o kubaski, a steki, a tak dalej. Zjedli su ludzie tam 80 kg samodziewanych pomfrytków od Ignaca Wesele z Kruszczyc, 100 posta burgeru, 40 steku, 30 kubasku, a 80 Hatsch curry kobasko, ze samo Giovanni curry juško. Na, či susi tam zesvodžič dali? Šo zjedli? Pečo džin, džovjat na če je.

0: Z nami fit do nowego dnia. Dobre ranie, ulica.
1: A nedom budze Maty przy mnie, zoby nam tak rec prezentował.

Čensa je druja, prózdninska wutora. Hajto mojen, napřikład tež raz do kina hić. Čensa šak je tež zaso lěčne kino. Na budyskim rodze večer dźesaćich, abo jenže do toho prawo budysko kina dźež tak tež přijomne kłódno je. Ach, jen mu telko wile činić, gdyż majen spobodne, to jennemu przecniesz to nuc, panie. Bez przyzywienia swu prózdninske poskytki w Kamińskim muzeju zapadnej w Łużycy można, a tutun štwórtk po takim zajucišim chce, że se tam w umiłstwo odkryć od dwiemaj do štyrioch po południu. Dziwajcie, pak przyjusim na to, nimo prózdninskich poskytków ma muzej zapadnej w Łużycy nitko falujaco personala dla jenic od štwórtka do niedźele w otyrene, ale te prózdninske poskytki te přeco su tež, gdyż je muzej začinjeny napřikład na wutorach. Čensa po ponu 2 maj so w Wojerowskim Łužickim centru tak menowana bajkowa rally w otyri a przedstaji. A myslíče na to, jeli zo ešte niekajku knihu za dôl treba, če Smolerec knihrnja je netko v júliu augustče Hinak vočine nahač hevak, menujce od punđele do pjatka, od džesačih dojeni, a potom od dvimaj do pečih. A potom od 20. julija vostanje knjihanja štiridne cile zaurena. A pola dajme raz lječne poskitkma rječna koordinatorka v Vojerecach Marija Šočec Čensa. Za vás, a to pod hezvom přijatujeme smusi ze zelu a voptame tu tuntiš nedom na městne. Čenca popodňu, pak vod 2 maj, pak vod 4.

0: Narodne mjeńšiny. Sće to hižo wiedźeli?
1: Štož je za Honjoserbow Budyšin, je za zapadny Frizu w nižozemskim mjeste Lewarden. Tam je Benno Bilk nedawno pobył, zo mu nam nětko w tamnišej mjeńšinje zapadnych Frizu rozprawić.
2: Lewarden leži od nas widźane kětro na tamnym końcu nižozemskeje. W tutej končinje so wie za wonje nižozemsce rěči, ale tež Frizisce. Sreć mjesta so wone Wiki. Tola Frizisčinu niče žano nie zaslyšu. Tež šir taflički, što voni poskeči, a kelko tomate pača, a kak kvitki rikaja, šo jenož nižozemsce. Rune se ješče při sebi takle myslu, kajš na Wikach, ve kulove, abo budešine. Da vuladam před amplu naraz auto. Wot prytka hač dozade ve bivo mudrých smuach. Što se jo vulku frizisko koroj na auto na bobi? Vjacorych se potom prašam, što dry frizo jo sami vote mysla, a što a hakli nižo zemčenjo. Slyšu pak přeco jenoš nimale samsnu votmou. Nie, to je okej. Okay. So vo frizisku rič procovač nie je lohko. Sprenja bydla voni ve cioch krajach. W danskej, niemskej a w niżozemskej szudzie maja też swój dialekt, a k tomu przyjdą jeszcze dialekty wonka na kupach. Tożno jest serbszczyna w rownom hinasze hacz we żylowe, hinasze hacz we wotrowe, fryzyjskie rozdziele są jeszcze wiele większe. A tola dziewaja fryzoja w niżozemskej netko na zromanym digitalnym rycznym tulu. Hendrik Sienz wat Fryske Akademie.
3: De Fryske Skrjotaal is een standardtaal.
2: Spiso na Fryzisčina. Von praj, šak ma vieste standard, tak zo jo nimale šice zrozumia. Při rečanej Fryzisčine šak je to Češo. A podobne komplikovane je to tež se s reč spoznavanskimi programami. Jedno reprajene, kompjuter dobi najprda šelke dialekte nauknič, a je rozeznavač. Hakle potom může von je do Němčine abo Jendžeščine převožič. A tola so oni se s vele energiju pracuja, zo by jich rič všude prezent nabyla. Na Instagrame a ko například je retomas krutkých filmčků. Mladí ľudia povedajú mladým ľuďom vo svojom žile. Každú tá 20-letná korobná sotra. Šo mladina sama koncipuje a narava. Vona vec, zo mladí zjavne frízy si ryča a svoju ryč tež zjavne svyša. A tež vidia, vesne tafle napríklad sú ve frízyských provincach nižozemskej, kaž bola nás dávno dvúryčné. Po najnovším pak maja netko tam samo zakoń, kotrež tež šir druje zjavne tafle při pučach dvúryčné předpisa.
4: Ja, von det i rá krajeve verkejesborden in tva taun.
2: Praj Pieter de Zilstra od frízyského zariada ve Lewardenje. Jenož niešto nie sa frízam dotal poradživo. Minúce zviestič, keľko da ich zcva je. W danskej, niemskej a niżozemskej romadze kapoja liczby w około 500 do 600 tysac. Najwiacy frizo drę bydli we niżozemskej, w około 400 tysac. A tuta liczba zdawa się, że nieszta liet konstantna być. Na czoż muli se nitko z nimi jen przypić? Ksroaści, kaj to pola nasryka, a pola zapadnych frizo we niżozemskej?
4: Sunhejt.
1: No da, sunhejt. Benno Bilk je nam vo zapadnych Frizach rozprawiał, a dalsze przynoszki vo narodnych mjeńšinach a mjeńšinowych temach namakacze na našej stronie internetcze w našej app MDR Serbia kaž tež w ARD Sounds.
0: Narodne mjeńšiny. Sće to, hižo wiedźeli.
1: Šešodzin štornačie.

0: Haj to kwilu dres, rozmowy husto, koło wokoło, dola pleto, a dyż chcesz też jenoś zcipnoty wiedzieć, dokaz je susot, takle wuleczy. Znano potem też to jeno, abo tamnu anekdotu słyszyć. Nikocy szak też wodki unu, a praje, o, dol, wostemie, dia wostanu cyle doma, szako je tam też rynie. Haj ale też z dola doma możesz stałe zniczki powiedać. Dajka inaczej je ludia maczyła, słyszała, jako jest o was, zatem praszała.
1: Musimy dołać czynali we znaszej zachodce, a smy tam nasz kluczik zubili. Wieczor, predać mu pończeli domojeć, a to by jara Boże wieczor, 20 godzin. A pończmy mu pytali we każdym zaku, we każdym kuczyku, po zimi wazili. A nie smy ten kluczik, nakazmy po nią mój mąż so synu, a bo cele czylić, a si musi, ja budżemy im dżem zajął spać, dam to tak jo.
2: Wszako bez autowego klucza wostaneš jednorowy duoluje zachod z sąsiedzią. Ale kaž husto tak je, gdyż so odpinaš, dači rozum tola dobrą mysličku poszczele, a tak by naposled gdyż w tym padze. Spory kobuka w garderobie je klucz drymo.
1: A tak smo boli še jara veselo. Zajo so tu klucik zasem namakal, dokaž ja nesem vidžela, hač ja tu drugi klucik doma niče mam. So bohmo pon tam ste zarodke niče zaspreči šli.
2: Nic autom, ale z čaom je so mody nan ze synom na letanišče do Berlina podal, so by tam ze svojbu do egyptuskie lečal. Tak by plan.
3: A potem je nam nadpadnilo, so naš pas jenož jedne leto odtvači. A potem smo dobili na samsnem dnju z autom od Berlina zase do Budešina ječ. Jole je vupokaz v obstarač, in fotočin, in vupokaz v dostarač, a zase ročo ječ šo na jenem dnju.
2: Tole je so imaj zešlahčivo. Nitko však šeš let pači, šo je nač vupokaz abo pučovanski vupokaz. Džeči kužde je starobe jun trebajo. Za jezby v Európskej unii dosa vupokaz, zvonka EU je trebne pučovanski vupokaz. Nekak 2-4 tydženje traje, a potom môže so dôl započeć. A dokaj, nitko lica.
3: Nic tak daleko, nic tak napinace.
4: Byśmy w Torunie, smo si Torun wobladali, môže jara doporučić, a potom ište Kašubskej Švice.
1: Vokuroška doma, najvenčo.
5: No, mu pejdzie môj na zemi do dola, a to na Bodanski jezor, dokáž on je prajavé na zemi, ešte při Bodanskim jezoru došť rejne čopo bude.
2: Čopote a svunčka šako so šice v dolu nadžiame, a přijušem so drudelije, kaj z kanu, a dež su to potom posta litru a ležiš v kempingu v vožu blízko riki, kotra so přeco bole z vodu pelni, potom môže či hinak byč.
6: Slyšachme také klok, klok, klok a my nevědžachme, što to je. A potom Božišo nam svitaše, so bichu tote vulge kamenje, kotrež v rice ležachu, so kuleli přes tutu vodu v noce. A ja ne budu dženi zabič, kak je to klinčavo tute klok, klok, klok.
2: Či jedni dopomnja so tuž na zvuki, druze na vosibitu vojn, abo svod jedže v duolu. Fakt je, dopomnenki moža duolu efekt podlešić, ale tež vo duolu pojedać. Poma vočerstvenje podlešić.
0: A ja se skoro myslel, za kožen na neke kvašne nešto kuriozno duolu, hižo doživio. Ljudje mačejo, a jeso vo kuriozitach v duolu naprašovalo, a mače tež v neušedne dopomnenki abo rjane anekdote na svoj duol. Da napisajte nam, a najlepje přidače tež nedom hišče ne foto s informacijami, dže je tun duol bil, a štu je, a što je na obrazu vidjet, to bi jara rejne bilo. Wieso możecie nam też cele aktualne fota z dola posłać. My je potem we wobrazu i galerii na naszej internetnej stronie, a w naszej app MDR Serbia wozywimy, a to tre je też wujke weselo, gdyż im pon widzi, aha, ci su tam byli, aha, a te su tam byli, a tak dalej, a tak dalej. Potajkim. Proszę, przypisajcie nam, gdzie w dolu, kajż też sztu, a sto je na focie widzieć. 6 Georgin 2 Stutz sehe.

Apropos Česka, my podachmy se raz, jako byśmy dźěći ze staršimaj wujom četu a kuzenkami k spjatemu jezory Orlik ve Česky. A jako tam tankwacz dobiachmy, je tun klučik, z kotrymž tun tankwoczini špritku nadesce ležo do tajkeje škauby so sunu a dylepanu, tak so nese jun mu za zvučanč, dobieči hotowy skandal, ja jemu prajem, a nama je so oprawdzie ze sotruha bratrom, myśmy miachmy najprawdę raz oprawdzie też strach, szta nek, a bon. A ja nama gej raz na jednym stanu, a niszczu czeske jeno zamkaria za auta. Nazbożo je wuj ze swoim trabijom wupomał. Dobieči jena wiec, 6 hodzin, 6 hodzin, Dobranje przyje serbski rozwoz.

A dźensa tak wiedro skiery za wulet z kolesom, nie tak horco. No a ja ze szwiele mi dobyś przedsliczyć przy wiedry kajś dźensa. Jen mo wiedzo, gdyż czeto a wuja dźeda a woku wopytać, a hodziny doła biesadować, a bo się nieszto romacze zarać, karty placać, wyżno zmiecze tu prawu ideju. Za prozninskie dzieci mam tu muliczki pokiju bez przyzwienia. Są te poskytki w Kamieńskim Muzeum Zapadnej Łużycy możne, a tutun w czwartek, po takim zajucyszym, chcę, że się tam w umiejstwo odkryć od dwiemaj do czterioch. A dżęca po podniu dwiemaj przedstawi się o wojerecach w tamniejszym łużyckim centru projekt Bajkowa Rally. Što iš treba na kožu pačenu kniju, Smolerec knihanja ma hinajše votorenske čase dešli hevak, vopkeč bojče dole, menujce vod punđele do pjatka, vod džesačih dojeni, a potom vod dvimaj do pečih, a tvarskih dživodla, ostane knihanja potom vod 20. do 24. julija zaorena. Šulski muzeju stroži pola hučine so dženca z kamilku zabiraja a vobladač cedža se dječi zromadni triku film z časa džedu a voku a jut a štvortk. Štvortk cedža se potom zromadni vulečeč do podadža so na pučovanje k olbje. To je potom dopodnja česa češ.

0: Haj dokwilo su prozdniny, dźěćo młodostni, šulak ja šulerjo drje na šulu nemysla, ale lubi dorosćeni we Woslinku, maja zakładnu šulu, kastanjowa šula tuta reka, a tam pytaja za šulske leto, za kletuše, abo za te, kotre so septembru, augustse septembru započne, zvólnivych ludzi, Matejo.
1: Kiš bychu celi cyłodnioske poskytki tam przełysać. Šula je menuce namu startowała. Tam by se zosod cyłodnioske poskytki z pomocy Sakskeho kultusu ministerstwa podpiruja. Nietko tuj szpytaja zwólniewich, kiš cedza od oktobra svoju wiedu šulerjam a šulerkam dale dać. Možnost čo je wiele, hač honšanje, zeživienje, zeživienske kurze, sportowe zabiera albo skautske lewa, kaj zamówicie we namowie pisaja szolne, kotru ideju macie zdzielcie nam to, sztuś ma zajm so nech z początku szulska lita potom prostcze we zakładni szuli we Woslinku przyzywi. Tam so przez wasze idee a angażmo wiesela.

0: Jaszak, chcem was prosowa, nam fota z dola posłać, przypisać, dżeszcze, sztuszcze, a što je tam widzieć na tym focie? Abo niekajku, tajku małku stawi zniczku, a jeżo mamy prynju, Andrea Buchholcowa je nas zauwała. Poskajcie raz.
1: Dobro rano do Łużice. Ja mam tutaj przynosz za kuriozity w dołu. Ja jestem ta leta dołu żyła, bo byłem Mnichowy, a są moje starsze mnie wypytać byli. To ty tylko zapoczął 2000 letach to było ja. A my idziemy do tej cyrkwy, naszej lubej knienie w Mnichowy, a my dury odczynę, a na napczeć coś innego sobie Jakuba się zjeść. Musimy się tak zweselić, nikogo zwrócić trochę czas, to są te. To są jeszcze doły, bo to mryczeli. To te rany dożyły na burok, taka kuriozita, gdzie zase Serbia, gdzie trochę się to rynę było. Są się zweselili. Also da, mieć się rynę, bożemy.
0: Ja dla prajem, Serbia, są szudzom na świecie. Utrymy Jack, Andrzej Buchholcowi za tutun krótki przynoszk. A dalej tak.
2: Voilà.

0: To bě čera wulkotne, perfektne beach-volleyballowe wedro. To su ne dom jacory rajerjo čera wotruje rekli tam menujce. Je radio Zadkula pozastało, zoby z piatej stacije svojeje beach-tury rozprawjało. 16 mustwo tam słonczku wodybki wojowasze, a po wieczoru wied je Felix Cysz.
1: Komu szczerosze beachwedro we Łotrowie dosało nie za to miachu jeszcze pulsteo, gdyż z nim leżał sumu wolibuli zczyłować, a z dobą na Łotrowsku cyrki ladać, na polat kotryż nidzie druże tak nie masz. K tomu su dachu burgery a curry kubaska, cyle czerstwe z grilla, toszo miachu Łotrowczynio jeszcze od swoje technoparty kunst tydzenia steo, tak Erik Bulank.
2: Na hej, dus mumu su dostali, so mužemo mu jednu stacu, sajc mumu se gledaj prali, so cemu mu na tom koncizinu jen gliži koncizinu kočinč, a za to vesku dola, so mu sobotu gledaj jednu svojsku parti organizovali zase za jako, also od naš modinu, dok ješ mu ta tom sama jednik posljednje to nismo mili, a dola smo prali, so mu cemu vasem nešto malke štartovač, a hej, knjih smo vidjeli kavele ljudi neke sobotu šinu, kavele ljudi neke punđelu budu šinč, to tak malko ščeško bo kak ljudi, ale ja si myslím, že jsme to dole jara gutingu staneli.
1: Štyrer štaflach vojovachu mustva vo dybki, tunkroč s mienami kajš cypelkaty cyketarušk, štož bych u serbsce studenča, mietelčki a boran, to bych u nanojo ze svojimi dječimi a bala lesna sonina, štož je mody cuk, kiše so na riach zeznau a pšinže ze vše elakých serbských vieskov. Na koncu pak bych u najlepší turnira serbska raketa vokovo metoda Hoze a Majku Džisvokec, oni přesadžichu so finálu přečivo mustvě Pěter Kluč.
3: A ja si musím za su te narača od Kiliana ja rocin da boje, dokud su to osve vilde boli, ale pravi 4 a 5 zade so, a to bom potajko nie uva vilde učini.
1: Pomerne jednora věc večera moto, večora mienujce tank top, štož je spodnja abo športová košla, při temperaturach vokovo 25 stopni u mejahu to mnoze samozrozumljivé zdrasčené.
0: Felix Cysz rozprawiasze w czerosim wieczoku w piatej stacji we Wotrowie. A ja krótkie video namakacze też i że we socjalnych syczach. A propos, co są tam czerosze zjedli? 80 kg samodzielonych pomfrytków od Ignaca Wesele ze Skruszczyc, 100 posta burgeru, 40 steku, 30 kubasku a 80 curry kubasku ze samodzielonej curry juszku na końcu, co zjedzili?

0: Dźensa rano powědamy wo kuriozitach we dowolowe prózdninach. Prederunje sem wam powědała wokoło toho wotběžaneho wupokaza Andreja Buchholcowa jene zazwoniła a jenom o tym rozprawiała, kak je ona we Mnichowje w cyrkwi serbsku swojbu zetkała a netko Matejo maš ty jenu dalšu storiju.
1: Utrumne Jack, Regina Schulchen, Menuce zvoniła a powiedała, przed letami to ona se z mużom na jezbu podała je, a wun bieše to minena, ach, naša auto, to cele daloko ječe, tež, gdyż ta jelička jižo na nulu z tej potanka. No, hej, pon słone, se na puč podali, a pola wylstrufa bie, tank prózne. Kajž Regina Šoučina pojeda, bie to w opodze 100 metrów przed tankonu, tam su dobili te auto pon čiščeć, ha, ona minneše auto, ľudžo su na nas ladali. Ale ja sem sa prašo, še potem moli dalječa, pon ona minneše, hej, rjane dovol, šo klopfavo, vútromne, džak sa tu pokiju.
0: Ale tun v obraz.
2: Što da ty chceš? Što da ty chceš?

0: Ju, ale zawsze miesnička, bo se nie dosahaja. Stony,
1: stony,
0: prajuci, swoje smachy tu smi, a dzi.

0: wokoło dola prozyninskeho časa. Myśmy dźensa rano hižo o tym pojedali, o tym a tamnym. Tež zo je maty na przykład w Braniborskie rano pečich niedźe na niekajkim paku, aniž čo jeno serba zetkał, respektivne tun matyja. A mi je so podobne šło. Myśmy stali we Warnie na stanu, aniž čo a po nadobo nichtun wołaše za nami runie tak we Budapešte na dvorničču. A ty maš niekajšće jeno dalšu stawizničku.
1: Aj, to nasz wielki dundak Benno Bielk dzwonił wunszak, gdy sprzyjotuje jednu reportażu o Wietnamie, gdzie już niedawno bie, a on runy minysze, ach, to są dżęca tak chodzi. We južnym Wietnamie, we Saigonie, tam wun bie, a nadobo też zasłyszy, halo Benno, wun minysze, tobie Handry Cysz z Rakec, a pońcu są one tam, haj, zetkali, piwo pili, umadze, besadwali. Tež ve Saigonje, ve južnim Vietname, mož, hej, tejke serbske blido, se ljubič dač a trošku s

0: Narodne mjeńšiny. Sće to hižo wiedźeli?
1: Štož je za Honjo-Serbow, Budyšin je za zapadnych Frizow nižozemske město Leeuwarden. Tam je Benno Bielk nedawno pobył, zo mu namnětko vo tamnejšej mjeńšinje zapadnych Frizow powědač.
2: Leeuwarden leži od nas widźane kětru na tamnym koncu nižozemskeje. We tutej končine so wězo wóny nižozemsce rěči, ale tež Frizisce. Sreč města so wóny wiki. Tola Frizisčinu niče žano nezaslyšu. Tež šir taflički, što voni poskeče, a kelko to mate pača, a kak kvitki rikaja, šo jenož nižozemsce. Rune se ešte při sebi takle myslu, kajš na vikach ve kulovi abo budešine. Da vuladam před amplu naraz auto. Vod prytka hač dozade ve bivo mudrých smuach. Što vas je jo vulku frizisko koroj na auto na bobi? Vyjacerých sa potom prašam, što dre frizojo sami vod mysla. A što je hakli nižo zemčenjo? Slyšu pak přeco jenoš nimale samsnu odmou. Nie, to je okej. Sovo frizisku rič procovač nie je lohko. Sprenja bydla voni v cioch krajach. V danskej, nemskej a v nižo zemskej šudže maja tež svoj dialekt. A k tomu přindu išče dialekte vonka na kupach. Tožno je serbsčina v rovnom hinaše hač v žilove, hinaše hač v votrove, Friziske rozdźěle su išće byle větše. A tola dźěłaja frizojo we nižozemskej nětko na zhromadnym digitalnym rěčnym toolu. Henrik Sienz wot Fryske akademie.
3: De Fryske skrjowtaal is een standardtaal.
2: Spisowna frizisčina. Wón praj, šak ma wieste standard, tak zo jo nimale šice zrozumia. Při rěčanej frizisčine však je to češo. A podobnie komplikowane je to też se z rzecz z poznawanskimi programami. Jedno reprajene, komputer drbi najprve da wszelkie dialekty nauknić, a je rozeznawać. Hakle potom może on je do Niemczyny albo jędzieszczyny przełożyć. A tola so oni ze wiele energii pracuje, żeby ich rzecz wszudzie prezent nabyła. Na Instagramie ako na przykład je retomas krótkich filmczków. Młodzi ludzie powiadają młodym ludziom w swoim dziele. Każdy ta 20-letna korobna sotra. Co młodzina sama koncipuje a narawa. Wona wiec, co młodzi zjawne frizisce rycza, a swoją rycz też zjawne słysza. A też widzia. Wiesne tafle na przykład są we frizyskich prowincach niżozemskich, każdy pola nas dawno dwuryczne. Po najnowszym pak maja nitko tam samo zakoń, kotryś też siedruje zjawne tafle przy puczach dwuryczne przedpisa.
4: Ja, von dit ira kraje w verkehrsborden in twa taun.
2: Praj Pieter de Zilstra wot frizyskeho zariada we Leeuwardenje. Jenoż nieszto nie jest o frizam dotal poradziło. Mienujce zwieścić, kelko da ich zcywa je. W danskej, niemskej a niżozemskej romadzie kapoja liczby w około 500 do 600 tysac. Najwiacy frizow dre bydli we niżozemskiej, w około 400 tysac. A tuta liczba zdawa so iżo nieszto liet konstantna być. Na czoż moli se nitko z nimi jen przypić? K zrołasci, każ to pola nasryka, a pola zapadnych frizow we niżozemskiej?
4: Sunhejt.
1: Na, sunhejt.
0: Narodne mjeńšiny.
1: Benno Bielk je nam vo zapadnych frizach rozprawiał. Sudom hodzin je na 5 sač.

0: słowo.
1: Ma Angelika Cyżoła z Miłoczyc.
2: Skończnie su prózdniny. Dzieci a starsi wiesela so na czas dola. Niekocy wola czas odpoczynka przy morju, druzy rady w horinach puczuja, a zaso druzy chcedza druhe kraje zeznać. Ale tyž naša krasna domizna môže za dušu jara vokše viaca byč. Vobladajme si naše horine, krasne zelene vuki a lese, zibolace rečizne, čejace kvetki a smahovace so žitniša. Dy so v lesu vukođuješ, sviši šumjace štome a ptački spivač. Pozastajn a svuha jeneš, v přirođe je fantastiska ljuboš Boha zatvarena. Tohodla je važne, so Boha kvalime, tež me kročime pře svět. Kajka je to dobrota, kotruž Bo nam obrača. Tohodobili si všednje vědomi a za tutu dobrotu tež žakoni byč. Štěhovacor refren Kirluša so za to dere hodži. O Božo moj so žakuju za kujždu dobrotu, za radošču, za ljubošču, za kvilku kujždičku. Přeju všitkim rjane vočerstvjace dovolove čas.
1: Svešeli sće Angeliku Cyżowu z Miłoczyc ve nadoku a zamovitosći franskeje vikarije Pančicach Kukowie. A tute je a dalše nabožne svoje namakače na našich stronach interneta a ve našej app MDR Serbia.
3: V nadmorskim klubie v letnią noc przewiewne dress code spontan las, gładkie ruchy ciała się skrzą, w selekcji mają tłok.

0: Božena Bjaršec, serbskemu rozhlasu sedom poos mich. Agenca potekim steja kuriozity, koła woko dola, jowe sredzišćo, my se wot tym pojedamy. A Matej, to szak se miam predorunie hižo przypojedziu, a Matej ma hižo dalszu stawiznu. Jsme čipni.
1: A ta przyjdzie z konec. Utromne Jack Tomasz Langa je na nas zvonio. 1987 był on tedy jeszcze z przeczeku przy Balatonie we Maďarskej. A tam staje serbski Borik zeznawoj, by to Hartmut Czurli z Niemcu ze przeczeku. Potom, lito pozdziszo, to by kwas pola Langec, a oni są jenu kwasnu jezbu czynili, miestrujem we Zulu, we Durinskie, we hotelu byli, a nadobo tam sedza te čurlichece, ki su lito do toho při Balatone zeznali a netko šinže tež oni mejachu mjestom kvás a kaž se vukopa Langeca a čurlichece mejachu na samsnem dňu svoj kvásny deň a tobie potekim v Zulu potom tuta kvásna jezba. Krás. Also to je vopračo zajmo, hej?
0: To nemôže byť To je vulké zbožo.
1: Zajmo.
0: A to je vopračo vierno. Myša sme teši, že vodkneni šočini ze konec slyšeli tako jara zajmo o vecku, že smo jsou tež amizirovali. A ona sama při telefone zaujšče najbolje. No to, s čemu štijemo povedať.
1: Hej, ona, my se hotová s manželským den do dovolá. A nahaj, ta auto, tamžno ta jevilčka od tanka Maukus stáva na nulu, ale to pa sú lusili a pon před Vilstrufom, tam by potom nimo 100 metrov před tankonu, tam to sú nedobili, šen ta auto čišteč a pon pak je dále šlo do dovolá. Tu iš, tyž máč vodženca předvíčane startovač do raz lajča, či je vaša auto natankvane.
0: Není šoči na vútrome, Jack.

0: Policja zdźěli.
1: W Zorelcu są nieznaczni konstytucja, doromady ci płokawy pokradnili, kiedy stojachu we wiatrze swoim domie. Szkoda, włóczynia 700 euro. Při tankoni na A4 palasłonie bożcze bych upadłszy po puczu w uklumpachu konstytucja ze odstajenego nakładnego auta 400 litrów diesla, szkoda tam 800 euro. Niedzielu dopełnia tobie A4 palasłonie bożcze kompletnie zaszlachana, tam miesza 8-40-letny, kiedy bez autom a duolowym przypowieszakom na smier Zorelc po puczu strudniski problem. Helikopter doliczy muża potom do koronie. A... Wostaniemy jeszcze na A4. Niedzielę są zastojnice spieszność kontrolowali między Budyszynom a Słonej Borszczu. Od 50 zmierzynych autów by każde 10 jeździło przez spieszne popuczu. Rekord Volvo, który smale się ze 168 km do radara, gdzie się jenoż 100 dołolene. Pokuta 600 euro, dwaj dybka we Flensburgu a 2 miesiące z busom albo kolesom jeździć.

0: płaty dnia.
1: Przejemy z Bożą.
2: Dżensama Barbara Paszczyna we wotruje swoje narodniny, a ja cytuję raz posłownie. Luba narodnińska jubilarka, twoim 70. narodninam gratulujemy tebi z cywej wutroby a przyjemy ci krótu struotu a bohaty Boże żonowanie. Dziakujemy so tebi za wszystko, żeś z biuli dżesatku z lubościu, swiru a wutrobitościu za twoją swójbu czyniwa. Swoj lubościu k swójby darisz nam przeco za soriany zromadne wokomiki. Za przychod przyjemy ci wiele zbożonych hodzin, struotu, dowieru, a zoby bocze dale na wszystkich twoich puczach przełodzał aż kitał. Lubości a dżakunosci, twój mężelski Juri, z dziećmi, przychodnymi dziećmi a nuczkami. A towarstwo bratrostwo kuluskie wosady strój lubie k nini Moniku Domaniu w Niemcach. K waszym 80. narodninam przyjemy mnoho Bożeho żonowania, krótu struotu a deremiecze we kruhu swojbnych a przeczelu. Zapwasz potom knies za waszu dwoletnu swieru naszemu towarstwu. Przyjemy Rjane Swiedzinski.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. W obsamknjenje budeska wokrezna semika za wukowanie porodowej stacji w Kamieńcu je pfaćiwe. To je Sakske Wyše Zaraniske Sudnictwo z Budyšina wopodstatniło, a skoržbu wokrezne radičelki wotpokazało. Mierči Menk ma nadrobnosće.
2: Kunc meje je budeski wokrezny semik na wuriadnym posiedzeniu rozsudził, zo przewostaji nošarje kamenskeje koronie Sv. Jana 500 000 euro, zo by z tym porodowu staciju a ginekologiju koronie hač do konca leta zdzierżał. Przeciwo tomu by wokrezna radičelka skoržiła, kotraž nemieješe krótkodobne zvołanie wuriadneho posiedzenia za pravnisce prawe. Jako je Drježdžanske zaradniske sudnistvo jeje kvatnu skoržbu odpokazało, je pohožk vyšej instancy Budyšinje zapodała. Sakske Wyše zaradniske sudnistvo je netko rozsudziło, zo je Drježdžanske sudnistvo prawe jednało, jako je kvatnu skoržbu přečivo rozsudej semika odpokazało.
1: Ze hučnym wukodżowaniom na sliedach Hankiš Jacec wotmieje so 17. łužicke hučne lieczo tež w Horkach. Miestrujm raje na zaradowaniu 8. augusta Karolina Ejkec na tereminie przed Domskim, w kotrym się Hankiš Jacec niede bydliwa. Wot 9. 20. julia hač do 16. augusta wotmieje

0: Nabožne słowo.
1: Ma Angelika cožowa z Miłočic.
2: Skónčnje su prózdniny. Dźěći a starši wjesela so na čas dola. Někotři wola čas wotpočinka při morju, druze rade w horinach pućuja, a zaso druze chcedźa druhe kraje zeznać. Ale tež naša krasna domizna može za dušu jara wokše wjaca być. Wobladajmy si naše horine, krasne zelene wuki a lese, zybolace ryčizny, čejace květki a smahovace so žitniša. Gdy so w lesu wukodzujesz, słyszysz szumiace sztomy, a ptaczki spiewać. Pozastań a słuchaj jenysz, w przyrodzie je fantastiska lubosz Boha zatwarena. To dla je ważne, so Boha kwalimy, gdyż my kroczymy przez świat. Kajka je to dobrota, kotruż Bo nam wobracza. To dobyli si wszednie wiedomi, a za tutu dobrotu też zakoni być. Šijovac refren Kirluša so za to dere hodži. O Božo moj so džakuju za kujždu dobrotu, za radošću, za ljubošću, za kvilku kujždičku. Přeju všitkim rjane vočarstvjace dovolove čas.
1: Tole praji Angelika Cožova z Miłočic.

Dźeržaj była kubka Gaelic Storm, ho. Ale nie to zase serbska muzyka. A jo, ten przyjdący głos, ten jo wygonił Łużycy lepiej znata jako Katarzynka w Dolnej Łużycy, a ten riedne, to riedne mnie dostał Marianka.

Jurikoch na Puščadle. Lážachmej na kamjenju bžez vážnych myslow a njetrěbnych słowow. Kamjen běšo šopwy a svinco jemu smalešo kšebjat. Pod nami skužowa gata se chytašo woda a spívajúce lešešo dovoj do niwy. We špigelu gata se švigachu jaskolický na svajžbu a žen. Na buchawach mějachu majowe koniki z wadu a švarkotachu nase svoj žešecy svar. Tymňo na ramje žaržeca šignio šmio nase. A z młodego oblica stupašo kumňo glinickou vojn.

0: Mina Witkojc, Leše. Rědna zašmu wuskoce, cybjo rědnek zawase.
1: Stawaj, lube, sobuži, přespola a přezvuki. Wimši kolku zelenu, zapieskami, zagoru, zajčne svinsko zabwyšči, tamna carne jagodki. Gledaj, mjasec kvochada, wonosita, podzajča. Stawaj, pojš do carnicu a do žołtych kokoškov.
0: To by dejał drewjańc, byš gabk się z tobu sobuhyš. Raz som tak se woptoril, mucny som tam przyjachlił, ksiwy som se nazbierał, poń som hyšči przyglidał, kak ty, moja pożytna, netcy szykno przedała.
1: Rydne, daj se naprzosyš, niecoś li mnie woptużyš, z tego przydu chorostcze, człowiek ma to pfaszenie. Na drogu som wupjakwa szklicko brunek twaroga. Kuska wotniok nie krydnioš, kaž mnie sobo nie pojżoš.
0: Noga potom mojok dla, se pak zas mnie krydnuła. Ale to mi przysygaš, aż mi žins nic nie przedaš. Pjac mi modre mazański, war mi z mlokom kokoški.

Ja, ich rede jo wieder Schikotre bo Matthias Kiesling. Wir sledujemy mit den Tüschen schicknem Aktualnostscham okowo Svitovigo Meisterstwa we Ballokopanju. Žinca grajote i Francuska a Spańska we Pofinale we Dallas Stadionie we Texasu. A ja som pšite gośpie raz poglednu na kortu, to jo nikak čišto ne pšec wet miesta Serbin wet srežišća serskich udrogovario we USA a ja begrunju we amerikanskich pomerach jo to krotučka droga zajadno wet podnjo. Ja, zawieszcie budu wytam nekotare lubowaria balokopanie, tomu balokopaniu sledowaś, tomu zinsrechnemu graszu balokopanie we Texasu ga gradu rozczo. Ja, we jadnom kraju, że szwarce jano basketball a futbol, to wielki, ten wielki sport, ja, ale to zwieszcie US-media aż balokopanie. Ja, wodio wiecie, ten zajm rozczo. A to ma teke cynisz ze zagorytoszczu przy aktualnym miejscarstwie. A we Serbinje majo miastem teke, jadno, mustwo. Net pšitej vet Serbo natwajonej w Lutherskej cerkvi, tam je jadna šula a tamne ukniki. Teke, pilnje balokopaju majo mustwo z žolčami a gölcami. Na pon, wiele uspecha jim.

Kak mogu dorosćone serbsku rěc sebje přisvojić? Kto pomaga, a kotre potrjeby maju uknjence, bo to žo plajadne je Živanicki, wety projekta z roka, a ta bužo žinca w ramiku kompaktnego kurza w tego serbskiej rěce, w serbskim muzeju, wetpodnia, ziga pieśich žinca, a jadny report w tego spieszy, że wicie plana w swe programie, pan stoi ho na moją miestnie, Ania Kochec Szwarcowa, ja som Gregor Klim, ja życzę wam jedną deszczowatą autorą, aż na przyjdu co raz. Pożymia. Thank you.